kochani dami, włączę się wraz z nim. Co włączę rio z nim, wynotku, tety tańczą z wejna. Co mocne jemki, co jedne, mo ikle koi udejna. Wilwarma, uda, bo nie bosny, gorczu kunaba. Kolej kaj haste ojna, jerczu oho, słuchajna. Anon do lakco, ocie, lagak, hoku tutaj ma.